kɛsɛ ɛne ne mmrɛ yɛ pɛgya wo din ma wo din so yɛnem sɛ mmrɛ no du a deɛ ɛsɛ fata no ɔbɛyɛ ɛde ama yɛ ɛkyɛ ne ne mmrɛ yɛntoto wo din a yɛ pɛgya wo din yɛ ma wo din so ne ɛnka kyerɛ mansani na sɛ woso na wotwa ɛnɛ ma bebree na woayɛ deɛ ama yɛn woameɛ nkwa ameɛ homeɛ mogya wediefo sane tɛhyɛma da abɔdwam yɛku yɛn na so yɛwu ɛkyɛ ne ne mmerɛ yɛntumi fo waseda ɛndi da bia da deɛ kɛn ne nemmerɛ ne sɛ aseda nyinaa yɛwo deɛ king of kings lord of lord afɛ no omega asase ne wie nyankopɔn our redeemer our rock yɛpɛgya wo deɛ ne nemmerɛ yi baabi bia wɔ biaa bi mu ɔgyeo ɛne nemmerɛ mu akwaaba ɛma sɛ pa 94